0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
4: Dominik Jaskulski.
0: Nasze miasto.
4: Czy będzie taksówkowe trzęsienie ziemi w Iławie, bo podobno jedna z ogólnopolskich korporacji ma zamiar uruchomić tu swoje pojazdy. Powiemy również o tym, że miasto chce zarobić na kredytach i dalej będzie modernizować stadion. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziś sporo informacji na temat inwestycji. Zaczynamy od kredytu, który miasto zaciąga. Sporo informacji na ten temat już się ukazało. Były też takie sugestie, że to jest kolejny koszt dla miasta. Pan to inaczej przedstawiał na sesji. No i właśnie teraz chciałbym, żeby to pan raz jeszcze może naszym słuchaczom, nie ukrywam, sporo maili w tej sprawie dostaliśmy, wytłumaczył.
5: Faktycznie podczas ostatniej sesji, ale także i komisji z radnymi omawialiśmy kredytowanie naszego samorządu. Wraz z panią skarbnik naszego miasta, Joanną Wiśniewską, wyszliśmy z propozycją, by refinansować nasze kredyty, które do tej pory mamy i które zaciągnęliśmy na działania inwestycyjne, z próbą obniżenia marży. I faktycznie z ostatnich takich naszych rozeznań wynika, że jest możliwość obniżenia marży naszego kredytu. W tym momencie ta marża wynosi od około 0,5% do 0,8%, a w wyniku nowego postępowania wszystko na to wskazuje, że uda nam się osiągnąć marżę niższą, która będzie oscylowała w okolicach 0,34%. Nie ma tutaj oczywiście pewności, jak to postępowanie się zakończy, ale informowaliśmy radnych, że chcielibyśmy zaciągnąć kredyt na spłatę starych kredytów i ten nowy kredyt byłby najprawdopodobniej niżej oprocentowany, jeżeli chodzi o marżę, co przyniosłoby oszczędność w skali naszego samorządu w okolicach 800 tysięcy złotych. Oznacza to, upraszczając, oznaczałoby to, że kilka kredytów, które mamy w bankach, zamienilibyśmy na jeden kredyt w jednym banku z niższym oprocentowaniem, jeżeli chodzi o marżę. Oczywiście tutaj ryzyka nie ma, bo jeżeli w toku postępowania kredytowego okaże się, że żadna z ofert banków nie będzie korzystniejsza niż obecne oprocentowanie, to takiego postępowania nie zakończymy i ta umowa nie zostanie podpisana. A jeżeli okaże się, że jakaś z ofert będzie posiadała niższe oprocentowanie, jeżeli chodzi o marżę, na przykład właśnie w okolicach 0,34%, to wtedy taka umowa przez panią skarbnik i przeze mnie będzie podpisana. Ryzyka dla naszego samorządu, dla naszego miasta żadnego nie ma. Ryzykiem jest tylko praca naszej pani skarbnik, która musi to postępowanie przygotować, ale to jest wpisane, że tak powiem, w naszą pracę samorządową. Stąd też zachęcaliśmy naszych radnych Rady Miejskiej do tego, żeby wyrazili zgodę na to, żebyśmy zaciągnęli jeszcze w tym roku kredyt na spłatę starych kredytów, które już obowiązują, przy założeniu oczywiście takim, że ta marża będzie niższa. Zdecydowaną większością głosów, tak naprawdę wszyscy radni poparli ten pomysł, tylko jedna radna się wstrzymała, więc dała to nam zielone światło do tego, żeby rozpocząć całą procedurę. Tak jak tutaj chciałbym jeszcze państwu podkreślić, na koniec roku ten kredyt będzie na poziomie tegorocznego założenia i nie będzie on wyższy, ponieważ operacja będzie wyglądała tak, że po uzyskaniu tego nowego kredytu, tego samego dnia lub następnego dnia spłacamy stare zobowiązania i pozostaje nam tylko jedno zobowiązanie w jednym banku z niższym oprocentowaniem, jeżeli chodzi o marżę. Żadnych innych kosztów w zakresie prowizji, opłat nie ma tutaj. To też analizowaliśmy. Pani skarbnik sprawdziła to dokładnie, jak ta procedura będzie wyglądała. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, jedynym ryzykiem, jakie poniesiemy, to jest praca naszej pani skarbnik. W tym kontekście, że jeżeli tych ofert ciekawszych nie będzie, to umowa nie zostanie podpisana.
4: Ja tak z ciekawości zapytam, to ile miasto ma długu w tej chwili?
5: Jeżeli nic się tutaj nie zmieni, a szacujemy, że nie, to zadłużenie na 31 grudnia 2026 roku będzie wynosiło 80 milionów złotych. To jest niespełna 30%, jeżeli chodzi o nasze dochody ogółem. Jest to sytuacja bardzo stabilna, bardzo poprawna i jedna z najlepszych w całym regionie. Jeszcze kilkanaście lat temu to oprocentowanie, to zadłużenie, tak na dobrą sprawę, w naszym mieście wynosiło nawet 53%, więc to pokazuje, że mamy jeszcze zdolności inwestycyjne, moglibyśmy podjąć działania kredytowe na inne inwestycje. I tutaj bardzo też chciałbym podkreślić, szanowni państwo, drodzy słuchacze Meloradia, że samorząd, który zaciąga kredyty, mam tutaj na myśli nasze miasto, przeznaczamy te kredyty tylko na inwestycje. To nie jest tak, że zaciągam kredyt na wynagrodzenia czy też na imprezy. Nie, takiej możliwości nie ma. Zaciągamy kredyt tylko i wyłącznie na inwestycje, które dzieją się w naszym mieście. Co ciekawe, te ostatnie lata pokazały, że bardzo mocno zwiększyliśmy majątek naszego samorządu. To też przedstawiałem radnym, że wszystkie pieniądze zainwestowane spowodowały, że miasto jest wyceniane na dużo wyżej, jeżeli chodzi o taką twardą infrastrukturę, niż jeszcze kilkanaście lat temu.
4: A jak to się mierzy? Jest jakaś skala, wskaźnik przy tego typu ocenach?
5: To znaczy tak, każda inwestycja jest wpisywana na środki trwałe, które są po prostu wyceniane i po tych środkach trwałych, które muszą być uwzględnione w naszej inwentaryzacji, możemy wycenić, ile on jest wart.
4: Chciałbym zapytać jeszcze o korty tenisowe. Inwestycja prawie 5 milionów złotych. Ciekawa sprawa, tylko jest dużo takich pytań, czy zwykli mieszkańcy, mówię tu o tych, którzy chcieliby zaczynać przygodę z tenisem, będą mogli tam wchodzić, bo do tej pory to były takie grupy, które się tam już stworzyły i miały swoją pewnie ligę albo jakiś taki turniej. No właśnie, korzystały z tych kortów. Jak pan to widzi? Czy zwykli mieszkańcy będą mogli tam przychodzić? Czy w ogóle w planach jest jakieś utworzenie sekcji tenisa? No i w każdym razie, dla kogo jest ta inwestycja? Bo są takie mieszane odczucia wielu mieszkańców.
5: Oczywiście jest to inwestycja miejska, obiekt jest miejski. W tym momencie mamy podpisane takie porozumienie z organizacją pozarządową, z Towarzystwem Tenisa Ziemnego, który opiekuje się tymi kortami i nimi zarządza. Nie oznacza to oczywiście, że osoby z zewnątrz nie mają tam wstępu. Mają oczywiście też tam wstęp po uzgodnieniu z organizacją pozarządową, która to prowadzi. Tutaj, jeżeli chodzi o to finansowanie, które mieliśmy, częściowo będziemy uwzględniali także plany Polskiego Związku Tenisa Ziemnego. Takie były wymogi konkursu, to znaczy, jeżeli chcieliśmy pozyskać te pieniądze, musieliśmy ściśle współpracować z Ministerstwem Sportu, ale też i z Ogólnopolskim Związkiem Tenisa Ziemnego. Dlaczego? Dlatego, że w toku tej inwestycji już po oddaniu, najprawdopodobniej Związek Ogólnopolski Tenisa Ziemnego będzie tutaj organizował eventy, wydarzenia, turnieje, może szkolenia, co też jakby ugruntuje naszą pozycję jako Iławy na mapie sportowej całej Polski. Podniesie to oczywiście nasz prestiż, podniesie to też naszą rangę, jeżeli chodzi o sport w naszym mieście i w okolicach, ale to podkreślam bardzo mocno, nie oznacza, że nasza lokalna organizacja, czyli Związek Tenisa Ziemnego, czyli Towarzystwo Tenisa Ziemnego, czy też nasi mieszkańcy będą z tego obiektu wykluczeni. Nie, jak najbardziej nie. Będziemy tutaj współpracować z naszą organizacją pozarządową. To też było omawiane z naszymi radnymi Rady Miejskiej przed złożeniem naszego związku. Informowaliśmy ich o tym, że jest taki wymóg ministerstwa po to, żeby też podnosić prestiż danego obiektu, czy też danych obiektów w danym mieście. To się udało, co będzie oznaczało, że zarówno my jako mieszkańcy poprzez współpracę z TTZ-em będziemy mogli bywać na tych kortach, a dodatkowo zyskamy, mam nadzieję, ogólnopolskie wydarzenia, tu rozgrywane w Iławie, które też będą oczywiście powodowały, że hotele będą zajęte, restauracje będą miały dodatkowych klientów, ponieważ będą tutaj najprawdopodobniej rozgrywane, przeprowadzane turnieje ogólnopolskie albo szkolenia dla określonych zawodników.
4: To tyle o tenisie, bo za chwilę powiemy o piłce nożnej, a właściwie o nowej trybunie, ale wcześniej to powiem tylko, że naszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Skoro mówimy o inwestycjach i właściwie takim kompleksie, o którym chcę teraz powiedzieć, sportowym, bo korty, idziemy dosłownie kilka metrów i wchodzimy w stadion miejski, który jest od jakiegoś czasu modernizowany i zdaje się, nadchodzi ten moment, w którym ta inwestycja zostanie oddana do użytku.
5: Nieoficjalnie już to zostało poczynione, ponieważ chociażby ostatni mecz Jeziora Kajławy został rozegrany na nowej trybunie, to znaczy nasi kibice mogli usiąść na nowej trybunie. Mam nadzieję, że ta trybuna się spodobała, ale też nie chcieliśmy czekać już, skoro była też okazja, żeby też nasi kibice mogli siedzieć w nowych warunkach, to nie zwlekaliśmy z otwarciem tych bram. Ale też, szanowni państwo, powiem tak, że nie kończymy modernizacji tego stadionu, bo nasz stadion miejski to jest kompleks obiektów. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zajmiemy się już niedługo kortami. Pozyskaliśmy też już jakiś czas temu także z Ministerstwa Ministerstwa Sportu pieniądze na modernizację tej murawy sztucznej, która jest zaraz przy boisku, zaraz za trybuną. Też tam wiele się dzieje do późnych godzin nocnych. Pozyskaliśmy dotację. Lada moment, mam nadzieję, podpiszemy umowę, a to nam otworzy drzwi do tego, żeby ogłaszać przetarg, wyłonić wykonawcę i wejść z robotami budowlanymi. I ostatnia też ważna, tutaj jeszcze duży znak zapytania, ponieważ czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego staramy się na pozyskanie dofinansowania do bieżni. W tym momencie bieżni nie ma na stadionie, chcemy, żeby ta bieżnia lekkoatletyczna była. Walczymy o te pieniądze, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Jeżeli pozytywne będą dla nas, to też mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy przystąpimy do działania w tym zakresie.
4: Wielu mieszkańców i też słuchaczy pyta, kiedy rozpoczną się prace związane z budową mola i przebudową Małego Jezioraka. A druga sprawa to oczywiście temat ratusza miejskiego. Chcielibyśmy poznać terminy tych prac.
5: Wszystko jest jeszcze przed nami. W tym momencie ustalamy harmonogram prac naszych wykonawców. Jeżeli chodzi o molo, podpisaną umowę mamy, więc tutaj mamy zielone światło. Negocjujemy pewne rzeczy jeszcze z Urzędem Marszałkowskim przy tej inwestycji. Wszystko, mam nadzieję, rozegra się już tutaj w drugiej połowie roku. Proszę też pamiętać, że wykonawca, który podpisuje z nami umowę, musi mieć też czas na przejęcie placu budowy, musi mieć czas na przygotowanie organizacji ruchu, jeżeli takowa jest potrzebna, i musi mieć czas na zakontraktowanie materiałów, których czasem w hurtowniach po prostu nie ma, które trzeba dowieść, zamówić, i to też wymaga czasu, ale w drugiej połowie roku na pewno tutaj te sprawy się już zadzieją. Jeżeli chodzi o ratusz, to jest podobna sytuacja. Ustalamy ostatnie sprawy, jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury, ponieważ tam pozyskaliśmy na tę inwestycję prawie 1 000 000 zł. Chodzi o stolarkę okienną. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to w drugiej połowie roku też te rzeczy zaczną się dziać. Tutaj też uspokajam, ponieważ po podpisaniu umowy wykonawca musi zamówić materiały w hurtowni, a tutaj w naszym przypadku, w przypadku naszego ratusza, wygląda to tak, że po prostu muszą być te okna wyprodukowane. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, takich okien na stanie zazwyczaj nie ma, więc musimy wszyscy uzbroić się w cierpliwość, żeby ta inwestycja się rozpoczęła, ale tak jak w przypadku mola, wszystko powinno ruszyć w drugiej połowie roku 2026.
4: Powoli już kończymy, ale chciałem zapytać też jeszcze o inną inwestycję, związaną oczywiście ze szkołą, szkoła podstawowa numer 5. Tam prowadzona jest termomodernizacja. No i te prace trochę zaskoczyły zarówno nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim samych uczniów. Bardzo dużo rzeczy tam się dzieje, bo można powiedzieć, że plac budowy. Jest jakiś pomysł, na pewno jest pomysł, ale chciałbym pana zapytać, do kiedy to potrwa, bo już wiemy, że stołówka tam nie będzie czynna przynajmniej 2 tygodnie. Jak to wszystko wygląda i dlaczego akurat taki moment jest tych prac w tych miesiącach, w których rozpoczyna się nauka?
5: Nie chciałbym tutaj podawać konkretnych dat, ponieważ nie one ode mnie zależą, niestety, chociaż oczywiście jest to inwestycja całkowicie miejska, ale robimy wszystko, żeby każda data była dotrzymana już teraz, albo też przyspieszona najzwyczajniej w świecie, ponieważ faktycznie wykonawca zaniedbał swoje obowiązki z początku wakacji. Już wtedy sam byłem na budowie, rozmawiałem wówczas z dyrekcją, by jak najszybciej oddawać klasy pod koniec roku szkolnego do działania naszych budowlańców. I to się oczywiście zadziało, tutaj szkoła bardzo dobrze z nami współpracowała. Niestety jednak wykonawca tej inwestycji nie miał tylu pracowników na placu budowy, ile powinien mieć. Nie chcę teraz już wchodzić w przyczyny tego wszystkiego, to już jest odpowiedzialność firmy, która wykonuje tę inwestycję, ale wszyscy już wtedy widzieliśmy, że ta współpraca nie idzie w dobrym kierunku, w którym powinna iść, ponieważ od początku sygnalizowaliśmy, że główne roboty powinny być wykonywane w okresie wakacyjnym, tak żeby rozpoczęcie roku mogło być w normalnych warunkach. Jeszcze w ostatnim tygodniu wszystko stało na włosku, zastanawialiśmy się, co z tym fantem zrobić. Każdego dnia zarówno moja zastępczyni Dorota Kamińska, jak i Krzysztof Portianko, drugi mój zastępca, bywali na placu budowy, rozliczaliśmy każdą salę, sprawdzaliśmy, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tam, gdzie nawet listwy przypodłogowej nie było jeszcze przymocowanej, wytykaliśmy oczywiście te błędy, ponieważ nauczyciele, jak i uczniowie mają prawo pracować w odpowiednich warunkach szkolnych, i udało się dużo w ostatnim tygodniu nadrobić. Stąd też udało się przeprowadzić rozpoczęcie roku szkolnego i teraz dzieci są w naszej szkole. Niemniej jednak faktycznie, za co bardzo przepraszam, to opóźnienie jest po stronie wykonawcy. Bardzo mocno punktowaliśmy wszelkie niezgodności z naszą dokumentacją, czy też opóźnienia. Mamy na to oczywiście pełne potwierdzenie, więc teraz trzymamy kciuki za to, żeby ta inwestycja została przeprowadzona. Co się wydarzy na koniec, jeżeli chodzi o nasze tutaj relacje, tego jeszcze nie wiem. Ja powiem szczerze, nie jestem zadowolony z tej inwestycji. ona jest potrzebna, ona jest ważna i cieszę się, że do niej doszło, ale jakość współpracy pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o nas, a wykonawcę tej inwestycji, który niestety źle ułożył harmonogram swoich prac.
4: No właśnie, do kiedy one potrwają?
5: Nie chciałbym, tak jak powiedziałem wcześniej, składać oficjalnej takiej deklaracji, jeżeli chodzi o daty. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o tę sprawę wydawania posiłków, rozegra się to w ciągu najbliższych kilku dni, tak żebyśmy w połowie września uruchomili w pełni kuchnię. Całość powinna być zamknięta przez nas do końca października, co nie oznacza, że tak prace długo będą trwały, bo my musimy też mieć czas na rozliczenie tej dotacji, czyli wszystko powinno się rozegrać do końca września, maksymalnie do początku października.
4: Chciałem jeszcze zapytać o Ubery, bo jest taka informacja, że miasto opanuje ta korporacja, stąd wielu taksówkarzy bardzo się martwi i stąd pewnie też będą wnioski do Państwa, oczywiście o uruchomienie takiej pracy, czy też takiej firmy. Coś Państwo wiecie już na ten temat?
5: Nie, z tego co wiem, żadne wnioski w tym zakresie nie wpłynęły do nas, nikt się ze mną też w tej sprawie nie kontaktował, więc tematu tego, że tak powiem, w oficjalnych wersjach nie ma, w nieoficjalnych też nie. Też przyznam, że nikt u mnie w tej sprawie nie był, nikt w tej sprawie nie rozmawiał, nie negocjował żadnych rozwiązań, więc tego tematu publicznie w naszym życiu samorządowym jeszcze nie ma.
4: Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
5: Serdecznie dziękuję.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: Dominik Jaskulski. Witajcie. W tym programie powiemy o wyspie Wielka Żuława. To niezwykle urokliwe miejsce, które znajduje się na terenie Iławy. Kolejne wątki związane z historią i próbami zagospodarowania miejskiego terenu przybliżą znani regionaliści. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim zabierze nas na kolejną ciekawą wyprawę z mieszkańcami.
8: Chciałem Państwu opowiedzieć tutaj pewną historię, którą zawsze zostawiałem sobie na koniec, a że brakowało czasu, to nigdy nie dawałem rady i ostatecznie opowiedzieć. Może z raz mi się udało podczas naszych spotkań i wizyt na wyspie. Ta historia dotyczy zagospodarowania wyspy, czy powojennych planów zagospodarowania wyspy. Bo to, że przed wojną Iławianie czerpali z wyspy, to jest jasne, oczywiste. Darek pewnie będzie Państwu opowiadał jeszcze o restauracji Scholtenberg, która dokładnie tutaj w tym miejscu się znajdowała. W dobrym tonie było przepłynięcie się przynajmniej raz w tygodniu tutaj na wyspę na kawę. Natomiast dzisiaj, czy Iława korzysta z wyspy? Trudno powiedzieć. Państwa obecność świadczy o tym, że ta ciekawość rzeczywiście jest, ale że potrzeba też tego impulsu do tego, żeby się na wyspę dostać. Powiem Państwu o powojennych planach zagospodarowania wyspy. Te pierwsze plany, pierwsze dokumenty, pierwsze projekty powstały w roku 1959. Autorem pierwszej koncepcji zagospodarowania wyspy był związany z Iławą urbanista, autor wielu przemian urbanistycznych w naszym mieście, dr Mieczysław Hoffman, który poza budową ośrodka wczasowego zespołu kempingów i przystani proponował stworzenie na wyspie czegoś, co Iławę wyróżni, co wyspę wyróżni, wielkich łąk kwietnych i dywanów kwietnych. To miało być coś, co miało na wyspę przyciągać. Pomysły Mieczysława Hoffmana wykorzystał powiatowy zespół urbanistyczny w Iławie w 1972 roku. W kolejnym projekcie, który powstał na bazie projektu Mieczysława Hoffmana, przewidziano budowę na wyspie aż, uwaga, 3,5 tysiąca miejsc noclegowych. Nie przewidziano za to budowy mostu. Zimą transport na wyspę miał odbywać się po lodzie, po specjalnym moście zimowym. Równolegle w tamtym czasie już trwały pierwsze prace projektowe realizowane przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego w Warszawie. Efektem tamtych prac była kompleksowa wizja architektoniczna dużego ośrodka na wyspie. Zespół architektów z Warszawy, który pracował nad tą trzecią już koncepcją, zaproponował pewne zmiany w stosunku do koncepcji powiatowego zespołu urbanistycznego. Przede wszystkim założono stałą komunikację z lądem, mostem od strony zachodniej i transport, niezależnie od mostu, transport osobowy kolejką linową, która też miała być dodatkową atrakcją dla turystów. pomysł warszawskich architektów związany z budową mostu został wykorzystany przez ekipę filmu Gniazdo, która właśnie na potrzeby filmu od strony zachodniej most na Wielką Żuławę wybudowała. Natomiast jeśli chodzi o realizację całego projektu, regres w gospodarce w tamtych czasach sprawił, że odstąpiono od jakichkolwiek dalszych prac. Nadzieje odżyły około roku 1990. Tutaj widziałem, Dariusz przed momentem pokazywał fragment projektu właśnie z roku 90. Wyspą zainteresował się wówczas architekt polskiego pochodzenia Władysław Otton Biernacki-Poraj. Zaproponował realizację na Wielkiej Żuławie wielkiego ośrodka rekreacyjnego na 1000 miejsc z centrum kongresowym, ośrodkiem rehabilitacji medycznej, kasynem, klubem golfowym i jeździeckim. Znowu komunikację z lądem miał zapewnić most i znowu kolej linowa. Tutaj szczególnie z realizacją kolei linowej wiązano pewne nadzieje na to, że właśnie po to, żeby nad Taflą Jezioraka się przejechać taką kolejką dużo osób. Oczywiście ta inwestycja pilotowana wówczas przez Poraja Biernackiego nie doszła do skutku, to już był początek lat 90. Później ten temat pojawił się jeszcze raz około roku 2008 i ja już jako pracownik związany z samorządem, osoba pracująca w samorządzie, pamiętam już tamte rozmowy, spotkania i plany. Wówczas do władz miasta zgłosiła się warszawska spółka Baltica Project Management, która przedstawiła koncepcję budowy hoteli, apartamentowców na wyspę. Ówczesne władze Iławy nie zdecydowały się wtedy na sformalizowanie tamtej współpracy. Obecnie, szanowni państwo, nie ma gotowych planów zagospodarowania wyspy. Temat wyspy pojawia się od czasu do czasu, zwykle przy okazji wyborów, no ale z tych deklaracji i obietnic nic później nie wychodzi.
4: W trakcie wycieczki Dariusz Paczkowski opowiadał o zapisie terenów z początków istnienia wyspy i terenów przy samej Iławie.
9: Kochani, żeby nie przedłużać, ja się cofnę do roku 1350. I zobaczcie, to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę mamy Małą Żuławę i Wielką Żuławę, czyli Kleine Werde i Große Werde. O, ten kawałek Iławy, czyli gdzie mamy dzisiaj Kormoran, gdzie mamy port Iława, to była też wyspa. Żeby się dostać na wyspę Wielką Żuławę, trzeba było najpierw mostkiem na Małą Żuławę, a później na Wielką Żuławę. Proszę bardzo, państwu też to przekazuję. I kochani, wyspa od zawsze przyciągała oko, niezagospodarowana, bardzo, bardzo zalesiona wyspa, tak? Natomiast my tutaj, kochani, żeby była też jakaś fajna opowieść dla dzieciaczków, to mamy taką opowieść dotyczącą najpierw samego obiektu, bo tutaj, kochani, gdzie mamy te zwalone drzewa, tam była jedna z najbardziej prestiżowych i takich fajnych restauracji na wyspie, ale też i w Iławie. Dlaczego ona była taka prestiżowa? Ponieważ raz, że była na wyspie, a dwa, prowadziła do niej od... Tu, gdzie mamy kormoran, tak, ten biały budynek, były po świętej pamięci kormoranie i tam, kochani, była baza łódek. I tam, drogie panie, nie to, co teraz, że chodzicie do pracy, nie to, co teraz, że musicie zarabiać, zajmować się dziećmi. Wtedy kobiety musiały robić dwie rzeczy. Pięknie wyglądać, tak jak panie, i ładnie pachnieć. Pracował mąż. Pracował mąż, no i kochani, tutaj była taki zwyczaj, że w sobotnie popołudnie, czy w niedzielne popołudnie z tego kormoranu wypływały takie łódeczki. Na te łódeczki w pięknych sukienkach z kreoliny wsiadały kobiety. Piękne kapelusze, ażurowe rękawiczki, parasoleczka przeciwko słońcu. A obok siedział facet, który tą łódeczką tam zasuwał i płynęły tutaj do restauracji Scholtenberg. W Scholtenbergu wyśmienita kawa, w Scholtenbergu były wyśmienite ciasta. To był fakt, że restauracja była tylko czasowa, bo była otwarta od kwietnia czy od maja do końca wakacji, ale tu, jak Michał wspomniał, należało być, należało bywać, tak? Takie miejsce tu w Iławie było miejscem niezwykle prestiżowym, do którego przypływali mieszkańcy. Sam koniec restauracji Scholtenberga był bardzo smutny, ponieważ tutaj w trakcie, gdy wchodziły wojska sowieckie, tu uciekały kobiety i małe dzieciaczki. W związku z tym są dzieci, ja oszczędzę. Tutaj kobiety uciekały po lodzie w styczniu 1945 roku przed żołdakami sowieckimi. Licząc, że tutaj nie dotrą, dotarli tutaj, no są dzieci, więc nie będę mówił. Mniej więcej Rosjanie z kobietami, z dziećmi czy z Niemcami robili to samo, co teraz robią na Ukrainie. Czy jako okupanci mordowali, zabijali, gwałcili, palili i stąd Iława. Tak wyglądała wyspa zresztą również.
4: To jednak nie jedyny tragiczny wątek związany z wyspą Wielka Żuława, o której opowiadamy teraz w magazynie Meloradia. Warto dodać, że Dariusz Paczkowski dotarł także do nieznanych dotąd dokumentów z czasów potopu szwedzkiego.
9: Skąd ta nazwa Scholtenberg, czyli wzgórze Scholtena, czy góra Scholtena? To jak Państwo żeście wchodzili, to można teraz tutaj też zauważyć, są takie schodki. One prowadzą na sam szczyt tej góry i tam, kochani, mamy cmentarz. My tam wchodzić nie będziemy. Jeszcze 3 lata temu ryzykowaliśmy, bo te schody były takie, że jeszcze można... 2 osoby nie wróciły wtedy, a to później wróciły. Te schodki są prowadzone, są... Ja bym Państwa zaprosił, one są troszeczkę niebezpieczne. Wejść można, natomiast gorzej jest już zejściem. Skąd ta nazwa Scholtenberg, czyli góra Scholtena? Otóż w czasie potopu szwedzkiego tu na wyspie schroniła się pewien oddział wojsk szwedzkich. Gdy król szwedzki wycofywał się już z tych terenów, most oni spalili, jeden i drugi, czyli ten, który prowadził na wyspę Wielką Żuławę z Małej Żuławy, i tam na Żabi Róg był ten drugi most, tak? Oni go spalili, żeby się nie dostały wojska polskie i wojska księcia pruskiego, no ale później sami się zorientowali, że spalony most im samym uniemożliwia ucieczkę. Dlatego, gdy tutaj podpłynęły wojska polskie, wojska księcia pruskiego, oni po prostu, Szwedzi, nie mieli jak uciekać, a nie chcieli się absolutnie poddać. Walczyli bardzo dzielnie, wdrapywali się tutaj na to wzgórze i jak legenda nosi, a Kaufman to potwierdza w historii Ławy, ostatni został ich dowódca, pułkownik Scholten. I pułkownik Scholten, pozbawiony jakiejkolwiek już możliwości obrony czy możliwości zwycięstwa, stał ze swoim rapierem tutaj na szczycie i podchodzą do niego żołnierze i mówią: panie pułkowniku, niech pan się podda, przecież pan nie ma żadnych szans, no po co ma pan ginąć? A on tak spojrzał z pogardą na tych żołnierzy i powiedział: pamiętajcie, żołnierz szwedzki albo zwycięża, albo ginie. Nie wymyślił tego sam, prawdopodobnie były to słowa wypowiedziane przez Leonidasa, króla Sparty. W każdym razie pułkownik Scholten zginął. Ale za jego bohaterstwo, za jego odwagę, jego ciało zostało włożone na łódkę jakąś, przetransportowane zostało do Czerwonego Kościoła i tam pułkownik Scholten do dnia dzisiejszego spoczywa. Jego zwłoki się w taki sposób naturalny, jak zresztą 8 innych osób, które są pochowane w krypcie Iławskiego Kościoła, się zmumifikowały. Skąd wiem? Ano widziałem. Lat temu kilka, gdy mogłem tam wejść jeszcze z panem kościelnym, żeśmy uchylili z jego trumny, no i rzeczywiście pułkownik Scholten, pozaliśmy go po butach szwedzkich, tam sobie leży i niech jeszcze mu, nie zakłócając tego spokoju, jak najdłużej tam sobie leży. Kochani, Michale, czy jeszcze jakąś opowieść dotyczącą tutaj, proszę bardzo?
8: Pewnie, chciałbym opowiedzieć kilka słów jeszcze o samym grodzisku. My jesteśmy, szanowni państwo, w tej chwili w południowo-wschodniej części Wielkiej Żuławy i za nami to wzgórze, to jest autentyczne, prawdziwe, wczesnośredniowieczne grodzisko, które funkcjonowało w tym miejscu od XIII do XV wieku. Dzięki badaniom archeologicznym, które tutaj przeprowadzono, wiemy, że życie w tym miejscu toczyło się jeszcze przed lokacją Iławy, która miała miejsce w roku 1305. Kilkanaście lat temu prowadzono tutaj prace archeologiczne, które odpowiedziały nam na pytanie, co tutaj w ogóle było. Tutaj znajdowało się takie założenie drewniano-ziemne, budowla obronna, być może mieszkalna. W miejscu, w którym się znajdowało, odnaleziono bełty kuszy, odnaleziono fragmenty ceramiki, pojawiły się jakieś ślady po biżuterii. Wiele takich zabytkowych przedmiotów, które potwierdzały już wcześniejsze teorie o tym, że tutaj w tym miejscu toczyło się życie. A że życie się tutaj toczyło, to też wiemy dlatego, że przebiegał przez wyspę szlak historyczny, o czym Dariusz już też zdążył wspomnieć. Szlak, który możliwa była podróż dzięki temu, że na południowym i na północnym krańcu wyspy znajdowało się mosty. Istnienie budowli tutaj w tym miejscu potwierdza także plan Iławy z roku 1620. Widzimy na tym planie, nie wiem czy Darek masz dzisiaj ze sobą tę reprodukcję czy też nie, ale widać, nie ma, widać na nim budowlę, która przypominała swoim kształtem zamek gotycki znajdujący się w Ostródzie. Co prawda tutaj już mówimy o zupełnie innym obiekcie, bo wiadomo też, że funkcję tego założenia, które tutaj się znajdowało, przejęła inna budowla, był to już obiekt murowany, ale gdzie on się konkretnie na wyspie znajdował, tego nikt już nie wie i dopiero pewnie prace archeologiczne na to pytanie nam odpowiedzą. Od 1986 roku same te relikty wczesnośredniowiecznego grodziska są wpisane do rejestru zabytków. Jestem ciekaw, czy osoby, które są po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, znaczy w ogóle po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, czy dokładnie takie wyobrażenie tego miejsca miały, zanim się tu pojawiły. Bo trochę też jest tak, wśród mieszkańców Iławy, że ktoś nie był na wyspie i budował sobie jakiś obraz wyspy, to ma takie wyobrażenie, jakby tu był co najmniej park narodowy. To może takie niepopularne dość to, co powiem, ale to też wynika z badań przyrodniczych, które zostały przeprowadzone przez takiej inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez studenta architektury na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, że tu nie ma praktycznie nic, co można byłoby objąć ochroną. No i to jest cała prawda o Wielkiej Żuławie.
4: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
1: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Na drogach w Iławie zaczyna się raczej spokojnie. Ruch mamy umiarkowany, ale warto od początku zachować więcej uwagi, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Dajmy sobie czas na reakcję. Nie spieszcie się na siłę, bo kilka sekund różnicy nie jest warte nerwów. Ruszamy zatem w drogę spokojnie, uważnie i bez zbędnego pośpiechu. Szerokości.
13: To już pół do siódmej. To trudne pytanie od razu na początek. To co, gotowi na poniedziałek? Lepszego momentu na start nie będzie. Zaczynamy i od razu podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry, hej.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, no i rozgrzewamy się w ten poniedziałek rano. Kygo, Kality Griffin i Save My Love to już za 20 minut siódma. Mam coś, co przyda się wam codziennie, nie tylko w poniedziałek rano, ale to właśnie dzisiaj, właśnie teraz możecie to zdobyć. Torba Melo Radia może być wasza. Dzwońcie do nas szybko, albo nawet jeszcze szybciej pod 321-321-777. Czekam na was już teraz i trzy poranne szoty dla was też mam przygotowane. Dzwońcie jak najszybciej już teraz do Melo Radia 321-321-777. Torba Melo do zgarnięcia dla was właśnie teraz, tak na poprawę nastroju od samego rana w poniedziałek.

0: Josh Baker, My Place. Jesteście w najlepszym miejscu, w jakim możecie być w poniedziałek, tak żeby złapać dużo fajnej, pozytywnej energii. Cześć Witek, hej, hej.
1: Dzień dobry, witam, hej.
0: Cześć, dzień dobry, Witek. Podziałałeś w weekend jakoś fajnie, energia nabrana, akumulator naładowany, jak to mówią?
1: No, intensywny weekend akurat, bo wróciliśmy z urlopu i byliśmy u całej rodziny. Pochwalić się z fajną wiadomością, bo się zaręczyliśmy z ukochaną.
0: No.
1: Więc intensywny weekend był.
0: Ty to wiesz, jak tutaj wejście zrobić. Fajnie. Czy już data tej takiej imprezy konkretnej to postanowiona?
1: No jeszcze nie, jeszcze
0: dobra.
1: Nie.
0: Dobra, spokojnie, nie wszystko na raz. Jasne, powoli. Dobra. No to gratulacje, słuchaj, uwaga, odpalamy dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Witek, trzy szybkie pytania. Dzień czy noc?
1: Noc.
0: Słodkie czy słone?
1: Słone, zdecydowanie.
0: Wolałbyś być mega silny czy mega szybki?
1: Mega silny raczej.
0: Mega silny, no bo szybki to Witek już jest. Sami widzicie, że gruntowne decyzje podejmuje szybko i działa konkretnie. Witek, jeszcze raz gratulacje, pozdrów narzeczoną i dla ciebie Melo Torba. Cześć, pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Alessandra Queen of Kings w Meloradiu. Konkretnie role są podzielone. My podkręcamy tempo, a wy rządzicie dzisiaj od rana w poniedziałek. Za 7 minut 7. Już za chwilę newsy, będzie też prognoza pogody.
1: A już o 7 zagramy
0: Dab Dogs, How Does It Feel w Melo.

0: Dokładnie tak, zagramy wam dokładnie o 7, kiedy inni będą jeszcze gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

Dzisiaj w Iławie od rana powinno być w miarę pogodnie. Na niebie ma być i sporo słońca, i sporo chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 20 stopni. Taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy łagodny, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się ładniejsza pogoda z nieco wyższą temperaturą, a wstępnie od środy możliwe będą przelotne opady deszczu.

0: są newsy na siódmą. Maracin Sikora. Zapraszam. USA chcą powrotu do trójstronnych negocjacji pokojowych. To w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Negocjatorzy w weekend odwiedzili najpierw Moskwę, a później Kijów. Brąz Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w Stambule z Serbią 1-3, mówi libero Justyna Łysiak.
1: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało.
0: W finale o złoto Turczynki wygrały z Włoszkami 3-2. 3-letni chłopiec wziął kluczyki, wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście chłopcu nic się nie stało. ADHD może sprzyjać kreatywności, tak twierdzą naukowcy. Przydatne może być zwracanie uwagi na wiele bodźców i swobodne przechodzenie pomiędzy pomysłami.
2: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Pojawia się nagle i zawsze zaskakuje co poniedziałkowy poranek. Nie dajemy się i działamy od rana razem. No i podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, siema, hej, jest siódma. Inni gadają, a my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już 12 minut po godzinie 7 rano i mam takie pytanie do was. Słuchajcie, co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Co powinno być zakazane w poniedziałek rano, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wysyłajcie je w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na meloradio.pl z waszej komórki. Tam na dole słuchawka, naciskacie, nagrywacie, wysyłacie. A za takie najfajniejsze to zgarniacie oczywiście Melo Merch. Czekam. Co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekam na wasze głosówki. Wysyłajcie i zgarniajcie merch od Melo. A już za chwilę w Melo Radio o tym, czego, uwaga, starsi nie zrobią, bo nie wypada, a dla pokolenia Z to całkiem naturalne i normalne. Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 7 rano.

Robert Emilik, Dance Hall Track w Mel Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, co powinno być zakazane w poniedziałek. Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać śmiało i tam wysyłacie głosówkę. W zamian za te najfajniejsze wysyłamy wam Melo Merch. Uwaga, słuchajcie, są takie zachowania, za które ludzie z pokolenia X i milenialsi przepraszają, albo tak w ogóle ich nie robią, no bo nie wypada. Z kolei dla Zetek są one totalnie naturalne i te przykłady pokazują, jak zmienia się nasze podejście do życia i pracy, co jest całkiem normalne dla Zetek, a nie wypada starszym. Na przykład wyjście bez pożegnania, przekierowywanie połączenia na pocztę głosową, branie wolnego bez większych oporów, albo proponowanie, żeby rachunek w restauracji podzielić na pół. Częsta zmiana pracy. No i jeszcze jedno. Odwoływanie planów w ostatniej chwili oraz noszenie wygodnych ubrań na co dzień. No i praktyczne podejście, zwłaszcza do poniedziałku. 19 minut po 7:00.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Hello, Ki Jennifer Lopez, Everything's Fine w Meloradio. Podkręcamy tempo i kompletujemy listę rzeczy, które powinny być zakazane w poniedziałek rano. Co takiego powinno być zakazane w poniedziałek? Pytanie, jak tam po weekendzie? Jeszcze jedna propozycja. Telefon od szefa z pytaniem, masz chwilę? Co powinno być zakazane? Propo od was. Maile zaczynające się od słowa pilne. Zebrania przed południem też powinny być zakazane. A twoim zdaniem?
1: Oczywiście, że poranne wstawanie.
0: O, jasne. I co jeszcze?
2: W poniedziałek powinna być zakazana praca na 6 rano.
0: A, chyba sporo osób by tak chciało. Słuchajcie, co jeszcze powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch czeka w zamian za te najfajniejsze propozycje.
3: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia. Wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
9: Ej, nowy, skocz po kawę.
10: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
9: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
11: Wróć do mnie.
10: Załatwimy to w inny sposób.
12: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
9: Vous verrez maintenant.
8: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
9: Iga Dudziuk.
10: Mikołaj Kujawiński.
8: Autopromocja. Meloradio i Ława na 90 i 2 FM.

0: Sweet Disco, I Found You w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dzisiaj pytamy, co powinno być zakazane w poniedziałek. Chyba powinienem dodać, oprócz pracy oczywiście. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać z telefonu najprościej i nagrywać.
1: Zakazane w poniedziałek rano powinno być chodzenie do szkoły oraz chodzenie do pracy. Pozdrawiamy Bielsko-Biała. Klaudia i Oliver.
2: Siema, siema. Tego, czego powinni zabronić w poniedziałek, to w ogóle ustawiania budzika w niedzielę, na poniedziałek.
0: No tak, no tak, no. A ty?
3: Poniedziałek powinien być tym brakującym trzecim dniem weekendowym, więc zakazane powinno być wszystko, co nie współgra z wypoczynkiem.
0: Podoba mi się ta koncepcja.
4: Powinien być zakaz, żeby była możliwość, żeby skończyła się kawa.
0: Żeby zakaz, żeby była możliwość, kawa. Dobra, to ja zrobię tą kawę.

0: Thomas Gray, Heaven w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Od poniedziałku, od rana dużo takiej muzycznej energii przyda się wam na pewno. Przydadzą się też newsy, będą już za chwilę. No i prognozy pogody też dołożymy dla was. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix i Self-Aware. Tak, w Melo Radio podkręcamy tempo. W poniedziałek rano na start całkiem nowego tygodnia. I tak wam zagramy punktualnie o 8. Inni będą gadać.
1: Melo Radio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. W poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
17: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Trafik.
1: W Iławie robi się coraz bardziej ruchliwie. Na drogach mamy sporo samochodów. Do tego dochodzą piesi, rowerzyści oraz motocykliści. Warto więc troszkę zwolnić i dać sobie więcej czasu. Szczególnie przed przejściem dla pieszych nie ma sensu się spieszyć. Kilka minut nie zrobi Wam różnicy, a spokojna jazda zawsze jest lepszym rozwiązaniem. Dobrego dnia!

0: Rano biławie, słońce będzie mieszać się z chmurami, raczej nie powinno padać, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy około 20 stopni, do tego wiatr mamy łagodny i on nie powinien nam dokuczać. W normie jest również ciśnienie, a jutro będzie jeszcze pogodniej, a temperatura również pójdzie w górę. Za to od środy wstępnie możemy spodziewać się ponownie przelotnych opadów deszczu. Nadal jednak będzie w miarę ciepło jak na wrzesień.
1: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prokuratura będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Roman Rzet w weekend został zatrzymany w sprawie zonda krypto. Mężczyzna chce mówić i współpracować ze śledczymi. Teraz Niemcy. Partia AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie zdobyło 44% głosów. Wielki dzień przed Igą Świątek. Nasza najlepsza tenisistka powalczy o awans do ćwierćfinału US Open. Przed nią pojedynek z Chinką Qin Wenzhen. Jakie nastawienie ma Iga?
2: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym.
1: Początek o 17.30 naszego czasu. Prezydent FIFA Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Infantino pełni tę funkcję od 2016 roku. Ostatnio różnymi decyzjami wzbudził spory sprzeciw i oburzenie działaczy.
3: Nowy tydzień dopiero co się zaczął, a wy czujecie, że już tracicie moc? No to my podkręcamy tempo. I niedługo też nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo dla was. Waldek Darłak. Siema, hej, cześć, jest ósma.

Starlight i Drenchill, a jeżeli wy chcecie zabłysnąć dzisiaj z samego rana, no to dzwońcie do nas już teraz, bo za chwilę startujemy z naszą nową zabawą. Ostatnie słowo w Meloradiu. Kto dzisiaj powie więcej słów, ten zdobędzie Melo Merch do zgarnięcia skiety Melo Torba. Czekam na was, dzwońcie już teraz 321-321-777. Dwie osoby mają jak zwykle szansę zmierzyć się w tej zabawie. Ostatnie słowo, startujemy za chwilę, ale już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czekam na dwie osoby.

0: Martin Garrix z Melo, 16 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Razem ze mną teraz Magda. Cześć Magda.
2: Cześć.
0: Cześć Magda, hej. Fajnie, bo Magda pierwszy raz do Melo Radia dzwoni. Bardzo nam miło. Jest Michał też. Cześć Michał.
3: Cześć.
0: Michał. Bardzo nam miło, bo Michał pierwszy raz dzwoni do Melo Radia, tak jak Magda, ale się nam złożyło, że wy tak dzisiaj razem ten pierwszy raz. Miło mi bardzo. Słuchajcie, ale jest jeszcze lepsza akcja, bo Magda to imię na M i Michał, no nie chcę być inaczej, to też imię na M, więc robimy test naszych zasad. Słuchajcie, zazwyczaj zaczyna osoba, której imię jest na literę, która jest wcześniej w alfabecie. Tutaj mamy dwa razy M, więc sprawdzamy drugą literkę, no i tu u Magdy jest A. Wcześniej niż i u Michała, więc Magda, ty zaczniesz, okej? Okay? Wymieniacie nawzajem szybko słowa z kategorii, którą za chwilę powiem. Po tym jak powiem tą kategorię, powiem start i wtedy Magda, ty zaczynasz. A potem Michał, a potem Magda, a potem Michał. Mówicie na zmianę. Pamiętajcie, że macie tylko 20 sekund. I za chwilę sprawdzimy, kto powie więcej słów, a ten, kto to zrobi, zgarnia skiety Melo Radia. Dla osoby, która powie mniej, jest Melotorba. Zasady jasne?
2: Tak.
0: Dobra.
3: Jasne.
0: Magda zaczyna. Uwaga, kategoria dzisiaj. Rzeczy, które są okrągłe. Start.
2: Piłka.
3: Opona.
0: Magda.
2: Oko.
3: Hula hop.
2: Koło od roweru.
0: Michał.
3: Butla.
0: Czekaj. Butla?
3: Butelka.
0: Dobra. Ciekawe są tutaj skojarzenia, słuchajcie. Trochę chyba...
2: Słońce!
0: Stop, czas się skończył. Chociaż wiem, że Michał tutaj krzyknąłby księżyc, nie? Słuchajcie, 20 sekund szybko mija. Remis dzisiaj, 3-3. Jak się okazuje, to wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać tak od razu, jak ktoś słyszy rzeczy, które są okrągłe. No dobrze, słuchajcie, mamy remis. No to tak, melotorbę pakujemy i wysyłamy do Magdy i to samo... Pakujemy i wysyłamy taką torbę do Michała. Było was bardzo miło słyszeć po raz pierwszy.
2: Dzisiaj wszystko jest na równo.
0: Tak jest. Niech się wam układa, niech wszyscy mają tak samo fajny poniedziałek. Cześć Michał, trzymaj się również, bye.
3: Dzięki.
2: Dzięki bardzo.
0: Jutro wracamy, koniecznie po 8:00. Bądźcie z Melo, a wtedy będzie szansa sprawdzić, czy to wy będziecie mieli ostatnie słowo i czy to do was należeć będzie Melo merch, który będzie do zgarnięcia. Teraz Fuka i Liwka.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Audycja Lawina Results w Melo Radio, podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym po weekendzie się ciężko zmobilizować do pracy, a jeszcze ciężej podobno zmobilizować się do szkoły, bo to wiadomo, po takiej dłuższej przerwie. Słuchajcie wszyscy ci, którzy idziecie do szkoły, wy naprawdę nie macie aż tak źle, jak myślicie. No, udowodnić? Proszę bardzo. Policzyłem tak tutaj na szybko, z użyciem przyrządu, na którym można coś tutaj policzyć, i wychodzi mi, słuchajcie, że wy w tym roku szkolnym, to do tej swojej szkoły to tak tylko około 180 parę dni będziecie chodzić. Słuchajcie, no, to nie jest tak źle, naprawdę. I już kilka tych dni to tak odpadło z tej liczby, nie? DJ Antoine za chwilę w Melo.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Bo chcę Bambi w Meloradiu. No póki co to jesteśmy tu i teraz i mamy poniedziałek i pytanie, co powinno być zakazane w poniedziałek. Zasypaliście nas dzisiaj tekstówkami i głosówkami. Co powinno być zakazane? No na przykład robienie zdjęć do dokumentów po weekendzie, odbieranie telefonów z nieznanych numerów, ważenie się, ale to chyba w sytuacji, gdy weekend wszedł na grubo, podejmowanie ważnych decyzji przed 10:00 i SMS-y zaczynające się od hejka. Szybkie pytanko, co jeszcze? Oczywiście zdecydowanie wygrywa ta opcja.
1: W poniedziałki powinna być zakazana praca. Koniec, kropka.
0: Kropka, no. I co jeszcze?
2: Zakaz wypadania pomidorów z kanapek.

0: Szukacie numerów idealnych, pasujących na poniedziałkowy poranek? Mamy je wszystkie. I gramy od samego rana na start nowego tygodnia. Super ich słyszeć. Sony Podera, Becky Hill i Say Something w Melo. Takie świeżynki mamy dla was na początek nowego tygodnia, bo najlepszy drop nowych hitów zawsze w Melo Radio. Teraz już za 9 minut 9 mamy też newsy i całkiem fajną prognozę pogody. To za chwilę.
1: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio.
1: Melo Radio i Ława.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalne wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Szykujemy skok.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
11: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
12: Ej, nowy, skocz po kawę.
13: Dobrze, pani, już z mlekiem?
12: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
14: Wróć do mnie.
13: Załatwimy to w inny sposób.
15: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
12: Vous verrez maintenant.
11: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
12: Iga, Dudziuk.
13: Mikołaj Kujawiński.

0: Jeśli jedziecie teraz samochodem i słońce świeci prosto w oczy, to uważajcie. Przy takim świetle łatwo na moment stracić dobrą widoczność. Warto zwolnić i zwiększyć odstęp od auta przed nami. Trzeba też uważać na pieszych oraz rowerzystów, zwłaszcza gdy słońce utrudnia obserwowanie drogi. Zachowajcie ostrożność i przede wszystkim nie traćcie cierpliwości. Dzisiaj możemy spodziewać się pogodnego dnia. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 20 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Ma być sporo słońca i sporo chmur, ale podobno nie będzie padać, ale oczywiście nie jest to nic pewnego. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpłynąć. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale temperatura znacznie pójdzie w górę. Za to w środę znowu może przelotnie popadać.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, tak po wczorajszym alarmie mówi wojsko. Systemy radarowe zarejestrowały przelot stada ptaków. Lato sprzyja spożyciu alkoholu, niestety często bez opamiętania. To powoduje zatrucia i realne zagrożenie dla życia, mówi profesor Natalia Pawlas z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
2: Pacjenci w ciężkim stanie wymagają wsparcia, zwłaszcza układu oddechowego, czasami też układu krążenia.
1: Zatrucie alkoholowe to zagrożenie dla trzustki, wątroby i żołądka. Dwa medale Polaków na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Kruszwicy. Zdobyli je polscy wioślarze. Srebro wywalczył Dominik Syposz w jedynce wagi lekkiej, a brąz czwórka bez sternika. Od jutra przyjdzie wyraźne ocieplenie. Na termometrach nawet 30 stopni. To na południu i południowym zachodzie kraju.
3: Tak się obawialiście, a tu już proszę. Dziewiąta. Całkiem nieźle się ten poniedziałek układa. Podkręcamy tempo, to tak, żeby było jeszcze lepiej. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Baldek Darłak, siema.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Pocieszająco wygląda ta siódemka dzisiaj w dacie. Siódmy dzień września mamy, a ja mocno kibicuję i trzymam kciuki, żeby w poniedziałek to zaczynały się u was tylko dobre rzeczy. A już za chwilę w Melo opowiem wam o dziwnej atrakcji turystycznej, która przez wiele lat ukrywała coś, czego na pewno się nie spodziewacie. Sami sprawdźcie o tym już za chwilę, ale wcześniej u nas Sylwa Bampa. On Tonight w Melo. 12 po 9.

Blaise Kisses w Melo Radio już 17 minut po godzinie 9. We Włoszech przez kilka lat turyści chętnie odwiedzali coś, co miało być pozostałościami starożytnego greckiego teatru. Potem jednak wyszło na jaw, że w rzeczywistości to jedna wielka ściema i oszustwo, bo obiekt wcale nie jest zabytkowy. On nie jest nawet specjalnie stary. Został zbudowany całkiem niedawno, na początku XXI wieku. Jego właściciel najpierw starał się o pozwolenie na budowę garażu, a później kazał firmie budowlanej postawić coś, co miałoby przypominać amfiteatr. Dobudowano też kolumny i gipsowe posągi, całą konstrukcję specjalnie też sztucznie postarzano. A później właściciel zaczął przekonywać turystów, że to zbudowany przez Greków starożytny teatr, który ma ponad 2000 lat i że odwiedzali go m.in. Juliusz Cezar i Kleopatra. Za zwiedzanie życzył sobie 12 euro. Wszystko szybko wyszło jednak na jaw. Facet przekombinował, bo nie zgadzało się mnóstwo rzeczy, choćby to, że na tym terenie nigdy w ogóle nie było Greków. Słuchajcie, może to i dobrze, że te wakacje się już skończyły.

0: Takie słowy robią Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Co powinno być zakazane w poniedziałek? No podsyłacie, że na przykład sprawdzania stanu swojego konta. Jak weekend był całkiem niezły, no to mogą być tam pustki, ale spokojnie, my coś na to możemy zaradzić. Mamy dla was szybką kasę do zgarnięcia, 200 zł i jedno bardzo ważne pytanie od samego rana dla was. Co takiego zrobicie z tą szybką kasą? Na co przepuścicie te pieniądze? Na co wydacie? Jaki macie pomysł? Wrzućcie swoje propo na meloradio.pl. Czekamy na was, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i zgarniajcie 200 zł na początek nowego tygodnia. Przyda się na pewno. Szybka kasa trafi dzisiaj. Pytanie, czy to właśnie do ciebie? Czekamy na zgłoszenia.
1: Meloradio Iława na 92 FM. Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Co wystarczy zrobić na 5-sekundowym filmiku, żeby szybko zdobyć 5 milionów wyświetleń w necie? Za chwilę wam powiem.

Ten facet zdecydowanie potrafi zaskoczyć na boisko i to nie tylko tym, jak gra, ale też jak się zachowuje. Cristiano Ronaldo został bohaterem krótkiego filmiku, który mocno poniósł się ostatnio w sieci. W czasie 5 sekund widać, jak próbuje podejrzeć przez ramię piłkarza z przeciwnej drużyny kartkę ze wskazówkami trenera rywali. Scenka wyglądała mocno zabawnie, a filmik szybko zdobył ponad 5 milionów wyświetleń. Ale Cristiano chyba nie wszystko dobrze doczytał, albo kartka była do góry nogami, bo jego drużyna ten mecz jednak przegrała.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo Music Sounds i Fast Boy. Nie wszyscy byli pewni, ja to wiem, ale jednak proszę bardzo, daliście radę, udało się całkiem nieźle zacząć ten nowy dzień i nowy tydzień. Kolejna okazja będzie jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, a za chwilę Adi w Melo.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Sony Podera, Think About Us. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Traffic.
9: W Iławie nadal trzeba zachować czujność. Ruch może być już mniejszy niż rano, ale to nie znaczy, że można jechać mniej uważnie. Zwracajcie uwagę na rowerzystów. Pamiętajcie też o pieszych, którzy mogą pojawiać się przy przejściach. Dajcie sobie troszkę miejsca i czasu. Bez gwałtownych manewrów. Po prostu jedziemy spokojnie, no i docieramy na miejsce. Stopni w dzień, sporo słońca i sporo chmur, ale raczej brak opadów deszczu. Tak do końca dnia powinna dzisiaj wyglądać pogoda w Iławie. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie, co będzie pozytywnie wpływać na wszystkie osoby, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, choć temperatura znacznie pójdzie w górę. Za to wstępnie w środę ponownie prognozowane są przelotne opady deszczu.
0: To są newsy Meloradia Iława.
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Do 16 września można zgłaszać uwagi do planu ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. Dokument ten będzie zatwierdzany na następne 20 lat. Formularz do zgłaszania uwag znajdziecie na stronie gminy Grodziczno. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem. Poinformował o tym minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków, mówi polityk.
10: To trudna sytuacja na rynku, niestabilna ze względu na trwające konflikty, ale też geopolitykę, która codziennie się zmienia. Tym bardziej zachęcam konsumentów do sięgania po produkt polski.
9: A w połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą zachowania rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. W gminie Zalewo z kolei policjanci zatrzymali 62-latka, który prowadził auto mając prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. O niebezpiecznej jeździe poinformował policję świadek. Mężczyzna dostał 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Za godzinę powiem za to o Alei Gwiazd Sportu, która powstaje w Iławie.
11: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora. Zapraszam. Erupcja wulkanu kolejny dzień paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. Zamknięte są 4 lotniska, w tym główny międzynarodowy port w Dżakarcie. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet zapewniła sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach, mimo że tegoroczny turniej zakończyła na 4. miejscu i spadła o 1 pozycję w rankingu. Chatboty AI mogą błędnie uspokajać osoby z objawami bezdechu sennego. W ponad 1/3 przypadków uspokajają zamiast zalecić konsultację u lekarza. Szczecin chce, by rower miejski znów był popularny. Miasto przygotowało m.in. jednoślady, które każda szkoła może bezpłatnie zamówić na lekcje WF-u, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
12: Wystarczy zgłosić się, dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły, odbierzemy je potem po zajęciach.
11: Akcja potrwa do końca miesiąca.
13: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
14: No siemanko, w poniedziałek, nowy tydzień, nowe przygody i dużo dobrej muzy. Adi z tej strony, teraz jeszcze siema. Kiedy nie gadają, my już gramy Sony Fodera, Think About Us. No to jedziemy, zaczynamy.

Livka i Poza Tobą Nic, tak, podkręcamy tempo w Meloradio, a z jej głosem to mam wrażenie, że można dosłownie wszystko zrobić, jest mega utalentowana. A ci to się potrafią bawić, aż za bardzo i za drogo. Podobno jakaś hiszpańska rodzina zorganizowała w restauracji urodziny dla swojej 5-letniej córki. Wiecie, było pięknie, open bar, atrakcje, wszyscy się bawili, no generalnie ekstra. I łącznie za taki melanż wyszło 30 tysięcy złotych, ale nikt za to nie zapłacił, co jest dość szokujące. I przy okazji też bardzo szybko wszyscy się zwinęli. A skoro o tym mówimy, to jak organizujecie coś u siebie, jakieś spotkanie, jakąś imprezę i chcecie, żeby szybko wszyscy wyszli, bo już akurat, nie wiem, zachciało wam się spać albo po prostu odechciało się bawić, to spytajcie głośno: ej, pomożecie mi sprzątać? Gwarantuję, że wszyscy uciekną. Wy też możecie, no ale syp zostanie.

0: Griffin i Words Away w Meloradiu to dla tych osób, które bardzo lubią podróżować. Zwiedzanie świata jest naprawdę bardzo fajną aktywnością. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam city breaki i te muzyczne też. Trochę popodróżujemy, bo przed nami Toby Romeo i Fly High. Zapnijcie pasy, bo to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Panotek i Tell Michu w Melo Radio. Gramy to na nowy tydzień, żeby wszystko szło jak trzeba. Jak trzeba, czyli że szybko, a ja w międzyczasie sprawdzam, co słychać u Mateusza, czyli u Gipsa. No i już wiem, że Mati ma sporo muzycznych planów. Między innymi spotkamy się z nim już niedługo, bo 17 października w Natorwarze, a tam no jestem bardziej niż pewny, że będzie gruba impreza, będzie mega koncertowo, pełno gości. No i to, co najważniejsze, jego muzyka i ta jego niezwykle emocjonalna wczuta. A skoro o tym mówimy, no to jestem też bardziej niż pewny, że pojawi się nutka Karnawał, którą zagram wam już teraz w Melo Radio.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Actually, whatever turn you on w Meloradiu, powoli zbliżamy się do 11. A to oznacza, że już za chwilę najnowsze newsy, w których będziemy mieli na pewno dużo informacji o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. To będzie minutę przed 11, a o 11?
1: A już o 11 zagramy!
0: No, Bebe Rexha i Sad Girls! Obczajcie jej najnowszą płytę, bo jest naprawdę mega girly w rozumieniu bardzo kobiecego kontentu, no i też mega imprezowa. Myślę, że wam siądzie.

0: Reklama.
1: Szykujemy skok.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
0: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
4: Świat ciebie potrzebuje.
0: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Pogoda.
8: Sporo słońca, sporo chmur, ale raczej brak opadów deszczu. Tak zdaniem synoptyków będzie wyglądała dzisiaj pogoda w Iławie. Termometry pokażą do 20 stopni, wiatr jest łagodny, a ciśnienie na szczęście w normie. Jutro będzie troszeczkę cieplej, temperatura sięgnie 25 stopni w dzień, a w środę możemy ponownie spodziewać się przelotnych opadów deszczu. No i tak będzie przynajmniej do najbliższego weekendu. Potem możemy spodziewać się lekkiego ochłodzenia.
0: To są newsy Meloradia Iława.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Iławie na bulwarze Jana Pawła II powstanie Aleja Gwiazd Sportu. To sposób na upamiętnienie zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy związanych z miastem. Kandydatury mogą zgłaszać m.in. mieszkańcy, kluby i radni, a wnioski w tej sprawie można składać do 24 września. Teraz przypominamy, że budowa tunelu pod wiaduktem kolejowym w centrum Iławy trafi wkrótce do planu inwestycyjnego samorządu województwa. Jest już pozwolenie na budowę, mówi Michał Młotek z Urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie.
9: Start inwestycji może mieć już miejsce pod koniec 2027 roku, a zakończenie w roku 2030. Wiadomo, że inwestycja kosztować będzie nieco powyżej 100 milionów złotych.
8: Nowy tunel będzie miał długość prawie 500 metrów. A w Prątnicy 104. urodziny świętowała pani Ludwika. Jubilatkę odwiedził wójt gminy Lubawa i sołtys, przekazując kwiaty oraz życzenia. Dodam, że pani Ludwika jest mamą 6 dzieci, babcią 13 wnuków i prababcią 24 prawnuków. A za godzinę wspomnę nieco więcej o treningach koszykówki dla dzieci.
10: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się wczoraj spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami ze Stanów Zjednoczonych. Dzień wcześniej rozmowy toczyły się w Moskwie. Volkswagen zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy. To w fabrykach na całym świecie. Około połowa zwolnień przypadnie jednak prawdopodobnie na Niemcy. Studenci i seniorzy opanowali Zakopane. Tradycyjnie już po wakacjach zjeżdżają na Podhale. Po sezonie szukają spokoju i niższych cen.
11: Po prostu chcemy sobie pospacerować.
12: W Zakopanym obok jesteśmy pierwszy raz. Mniej ludzi przede wszystkim.
10: Ceny faktycznie są nieco niższe, ale pogoda już bardziej jesienna. Zróżnicowane, o stosunkowo wysokich dźwiękach i niezbyt głośne. Właśnie takie ptasie śpiewy podobają nam się najbardziej. Tak wynika z badań. Zwycięzcą rankingu okazał się kos.
13: No to bęk, na zegarach 11, ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o pewnym influencerze, który się poczuł.

A to Bibi Rexha i Sad Girls, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Wrocław na celowniku Influ z USA. Christian Grossi ruszył podróżować i trafił do naszej słodkiej Polski, ale jedna rzecz mocno go zaskoczyła. Mianowicie, kiedy już przechadzał się po Wrocku, to zobaczył, że w centrum wszystkie knajpy i kawiarnie są w zasadzie zajęte. Mówił, że jest 14 i że jak to jest możliwe, tu nikt nie pracuje? Pytał w swoim materiale. Polacy szybko to odkryli i wytłumaczyli, że akurat tam jest bardzo dużo studentów i akurat też były wakacje, dlatego spotkał tłum, nie mówiąc już o samych turystach. Najlepszy był komentarz, który w sumie dobija w samo sedno. Cytuję, w Polsce pracujemy, żeby żyć, a w USA żyjecie, by pracować. Myślałem nad puentą, ale chyba nie jest potrzebna.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo Radio. Słuchajcie, zdarza się taki moment w życiu, że może czujecie się trochę gorzej, bo coś rzeczywiście się wydarzyło, ale pamiętajcie, że zawsze wychodzi słońce i mimo tego, że jest jesień, to naprawdę wszystko będzie okej, a w razie czego macie nas i my zawsze poprawimy wam humor. A w tej godzinie jeszcze Black Eyed Peas i I Got a Feeling. Ten numer też mówi o tym, że warto się trochę uśmiechnąć.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Calvin Harris i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Meloradio na słodko. Ale spokojnie, tu nie ma żadnych kalorii, powiem więcej, można tylko zyskać, a co dokładnie? 200, a nawet i 500 zł. W szybkiej kasie, bardzo prosty sposób, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka, konkursy i akcje, dokładnie, tam piszecie, na co chcecie to wydać, my potem do Was odzwaniamy i Wy macie pieniądze dla siebie, na co chcecie. Także zgłaszajcie się, bo szkoda czasu. A już teraz self-aware.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam morze.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie, nie przegryz.

0: ten kawałek do reklamy.
1: No tak, musimy kończyć godzinę. Pokważymy i Soku w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ja tylko przypomnę, że Wojtek Soku przewidział, ile kiedyś Quebo będzie wart. Tak nawijał w jednym ze swoich numerów, dokładniej numer Chcemy Być Wyżej.
2: A już o 12 zagramy.
1: No właśnie, John Summit All The Time. Genialna nuta, która w bardzo fajny sposób przyspiesza i się rozkręca. Gramy ją punktualnie o 12 i dzięki niej na pewno się obudzicie.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Wrocławia możemy dzisiaj spodziewać się słońca na przemiany z chmurami, choć podobno nie będzie padać. Termometry maksymalnie pokażą 20 stopni, no i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest łagodny, ciśnienie w normie. Jutro zrobi się troszeczkę cieplej, bo ta temperatura podskoczy nam do 25 stopni w dzień. Za to w środę ponownie może nam przelotnie pokropić, a chłodniej zrobi się w okolicach weekendu.
1: To są newsy Meloradia i Ława.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od raportu z dróg. Na obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego dwóch kierowców straciło prawa jazdy za nadmierną prędkość. 42-latek jechał Audi 180 km przy ograniczeniu do 90. Godzinę później 35-latka prowadziła Volkswagena z prędkością 146 km na godzinę. Oboje dostali wysokie mandaty i punkty karne. Przenosimy się do szkolnej ławki. Zakaz używania telefonów w szkole to nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny. Może za to pomóc w budowaniu relacji na żywo, choć przydałoby się coś jeszcze. O tym mówi psycholog Hubert Szymczak.
2: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy.
0: Zakaz używania telefonów obowiązuje w szkołach podstawowych. Na koniec jeszcze Orka i Ława Basketball rozpoczęła nabór dzieci i młodzieży na treningi koszykówki. Klub szczególnie zaprasza dzieci z rocznika 2014 oraz młodsze. Nie trzeba mieć doświadczenia, najważniejsze są chęci i zaangażowanie.
3: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Miliardy złotych inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Tylu potrzeba, żeby chronić nasze dane. Tak uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
4: Jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest poddany wojnie hybrydowej.
3: Polska jest jednym z krajów najczęściej atakowanych w sieci. Co najmniej 11 alpinistów zginęło w lawinie na Kaukazie. 6 osób zostało rannych, a los 6 nie jest znany. Do zdarzenia doszło w wąwozie Bezęgi. Trwa tam akcja ratunkowa. Prawie 25 milionów złotych kosztować będzie remont obserwatorium IMGW na Śnieżce. Do budynku ma wrócić restauracja. Wzmocniona zostanie konstrukcja obiektu, a zmodernizowane będą elewacja i dach. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali rakietę kosmiczną. Maszyna ma wynieść ładunek badawczy na wysokość 3 km. Po osiągnięciu celu ma zostać sprowadzona na Ziemię.
5: No i ciach, wybiła 12, siemano wszystkim. Fajnie, że jesteście, siadajcie wygodnie, rozgoście się, bo na pokładzie dużo dobrego grania. Na początek, John Summit All The Time, no bo kiedy inni gadają, no już gramy. Róbcie głośniej, nie pożałujecie.

0: Kygo i Take Me Back w Melo Radio. Pingwiny będą mogły szybciej i lepiej wracać do zdrowia. Kocham naturę, kocham zwierzęta, a pingwiny to już w ogóle. I taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale jeśli wejdziecie na szlak, którym akurat podąża pingwin, to poczeka aż przejdziecie pierwsi. Bardzo kulturalnie, ale teraz do rzeczy. Chilijscy naukowcy opracowali specjalne kombinezony z miedzi i cynku, a dzięki temu będą mogły szybciej regenerować się te nasze pingwiny po sieciach rybackich, które przysparzają im sporo kłopotów. A to, jak się możecie domyślać, zmienia naprawdę sporo, no bo ptaki szybciej się regenerują i później szybciej też trafiają na wolność. Niektóre z Madagaskaru to nawet gadają.
1: O, to mi się już bardziej podoba.

0: My Oh My, Chris Kroms, Amsterdam, Luisa Sonza i Willy William, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Lubię was od czasu do czasu zaskoczyć, stąd właśnie taka, a nie inna propozycja. Ale a propos zaskoczenia, to jeszcze w tej godzinie Girls Just Want To Have Fun też będzie na 100%. Będzie Angla Osia i Noc Aniołów, także dziewczyny przejmują stery.
1: Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: deň. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 8200, 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, to już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Nowe AGD, tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Już dziś w Lidlu szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99, a teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów, a wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: Jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja.

Kowski. No i spotkali się ze sobą i nagrali kolejną epicką, wręcz muzyczną propozycję pod tytułem Fate. I wy ją dobrze znacie, a jak wam się podoba, to głosujcie na nią w ramach 30 Meloradia na meloradio.pl.

0: Eli Oaks i Reasons w Melo Radio. No nie mogę się ostatnio od tego uwolnić. No bo słucham tego tak, kiedy jadę do pracy, kiedy wychodzę z pracy, kiedy idę na siłownię, kiedy robię jedzenie, no generalnie przycisk replay jest dość mocno katowany.
1: A już o 13 zagramy.
0: Tak, jak i to. Shimsa i Fire.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Szykujemy skok.
15: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
16: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
17: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
18: Świat ciebie potrzebuje.
17: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: taksówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Meloradio i Ława.

0: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Więcej osób jest bez pracy. Szacowana stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 5,9%. To więcej niż w lipcu. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na S1 w rejonie Żywca. Między węzłami Żywiec, Browar i Węgierska Górka zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Na komisariat przyjechał autem, mimo że miał 3 zakazy kierowania. To historia 25-latka z Iłowej w Lubuskiem. Ale ponieważ był też poszukiwany, to z komisariatu trafił prosto do więzienia. W lasach pojawiły się wreszcie grzyby. Na łowę ruszyli więc ich miłośnicy.
1: Kurki, podgrzybki,
2: a przeważnie maślak.
1: Zdarzają się też prawdziwki.
3: Z tych amerykańskich żeśmy natrafili borowików. Tyle, że jakbyśmy jeszcze mieli gdzie pakować, to jeszcze byśmy nazbierali więcej.
0: Sanepid ostrzega jednak, by zbierać tylko te grzyby, które znamy.
4: Siemka, wybiła 13, Adi z tej strony, siemanizacja. Fajnie, że jesteście, bo za chwilę pogadamy o Harrym Potterze, dokładnie o serialu. Ale wcześniej, Fire i Shimza, bo kiedy inni gadają, no już gramy.

Swedish House Mafia, Happiness is So Sad, czyli iście magiczny numer. Teraz też trochę magii, bo w końcu miałem chwilę i udało mi się obejrzeć trailer serialu Harry Potter. No i dzieje się, to mogę powiedzieć bez wątpienia, no bo wygląda super, przynajmniej na ten moment. Jedna rzecz, która mnie trochę zastanawia, bo tam pojawił się domek Weasleyów, czyli rodziny przyjaciela Harry'ego, to dla tych, którzy nie oglądali, mówię oczywiście. No i mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo, co było w filmach i teraz, czy to źle? No moim zdaniem nie, ale na ten moment całość po samym trailerze, no śmiało mogę powiedzieć, że wygląda zacnie. No i trzymam kciuki, by faktycznie było tak, jak obiecywano dotychczas, czyli że będzie to dobre oparcie do książek i że będzie z nich dużo korzystane. A jakby ktoś pytał, to premiera w święta. Ja nie wiem tylko, jak rodzinie wytłumaczę, że akurat nie dam rady zejść do nich, bo oglądam Pottera. No, dobra, nieważne, jakoś sobie poradzę.

Silva Pumpa i On Tonight w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze dziewczyna, która fantastycznie śpiewa. Jest generalnie fajną osobowością, bo lubi też sobie pograć, lubi seriale. No i bardzo często można ją spotkać na siłowni. Być może jak ją zapytacie, jak wykonać martwy ciąg, to wam powie. Bryska i Obca to jeszcze w tej godzinie i nawet za chwilę.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tutaj, szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Pryska i Obca w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja wiem, że tu jest dużo osób zmotoryzowanych wśród nas i nie śmiejcie się ze mnie za bardzo, ja to mówię wszystko naprawdę w dobrej wierze, żebyście potem nie mieli kuku. Dawno nie zaglądałem pod maskę mojego samochodu, no i trochę się ostatnio zdziwiłem, kiedy to faktycznie zrobiłem, bo po pierwsze widziałem tam jakieś futerko, a po drugie widziałem tam też między innymi oleju, którego nie ma. Dlatego kindly reminder, jeżeli dawno nie zaglądaliście pod maskę, żeby uzupełnić płyny i tak dalej, to zróbcie to dzisiaj, a odnośnie tego futra, który znalazłem, spokojnie, to nie było zwierzątko. Mój samochód miał być gniazdkiem do spania, no ale musiałem się tego pozbyć. Wiem, no może nie wypada, no ale potem jak trzeba będzie naprawić elektronikę, no to raczej się nie pozbieram. Maron Hofstadt, I Like, gramy to już teraz, aby sprawdźcie później, co macie pod maską.

0: Thomas Gray i jego Heaven w Meloradiu, które premierowo usłyszeliśmy podczas Tomorrowland. A jeżeli zastanawiacie się, ile pompek jest w stanie zrobić Thomas Gray w 30 sekund, to zapraszam na Instagrama Meloradia, bo tam z Tomasem faktycznie walczyliśmy we dwóch. Tak, pokonał mnie, ale ile dokładnie zrobił, to zobaczycie już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Breaking Dishes i Eli Oaks. No i ja już mówię dziękuję bardzo, no bo friki się szykują do tego, by przejąć stery Meloradia. A ty po tej stronie trzymajcie się ciepło i jutro od 10 zaczynamy i gramy dalej, żebyście mieli lepszy dzień. Nara!

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: O reklamie. Meloradio i Ława.

0: A1 w województwie łódzkim na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni przed pęknięciami, mówi Maciej Zalewski z GDTK IA.
1: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
0: Utrudnienia potrwają do piątku. W tym tygodniu ceny benzyny i diesla mogą być rekordowe. Zdaniem analityków benzyna 95 podrożeje o 21 groszy, a diesel o 31. Trudna sytuacja we wrocławskim schronisku. Jest w nim już ponad 300 kotów i codziennie przyjmowane są nowe. Przed nami tenisowe emocje. Iga Świątek zmierzy się w czwartej rundzie US Open z Chinką Qin Wenzhen. Początek spotkania o 17.30 naszego czasu.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
1: Brawo, super, że wstaliście, dokonaliście niemożliwego, ale z Meloradiem wszystko jest możliwe.
2: Nawet wstać na 14 godzinę. Zaczynamy dzisiejszy Freak Fight w Meloradiu. Będziemy rozmawiać na wiele ciekawych tematów, kilka nieciekawych, tak? Ale przede wszystkim będziemy podkręcać wam tempo po południu.
1: Iga, Mikołaj, hej!

0: A to Freak Fight w Meloradiu. Czy ty wiesz, Mikołaj, ilu mięśni twarzy używa się do całowania?
1: Co najmniej 8.
0: 34.
1: Czyli w sumie miałem rację.
0: Byłeś naprawdę bardzo blisko, więc tak się zastanawiam, że po co chodzić na siłownię?
1: A, ale no to... No chyba, że ktoś całuje inne części ciała niż twarz. Ale nie, to nie działa w ten sposób. Dobra, nieważne.
0: Trening czyni mistrza.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu, a teraz co, dalej o całowaniu?
1: No tak, bo ja się wciągnęłam bardzo w ten temat, bo okazuje się, że ta czynność oprócz tego, że spala kalorie, no to ujędrnia doskonale mięśnie twarzy i zmniejsza poziom stresu, czyli warto po prostu to robić.
0: Czyli im się ktoś więcej całuje, tym ma mniej zmarszczek.
1: Tak, jest mniej zestresowany, więc moim zdaniem nie powinno to nikomu przeszkadzać, że w pracy nie wypada się całować z kolegą czy z koleżanką. Chyba, że jest się w związku. A tak to luz.

0: Tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A za chwilę zagramy wam coś naprawdę niesamowitego, ale co to będzie? Tego wam akurat nie powiemy, to będzie niespodzianka.
0: A chociaż jakąś taką jedną podpowiedź byś rzucił. Dobra, będzie
1: dobre
0: to dziewczyna.
1: Będzie. Dobre będzie.
0: I będzie to dziewczyna.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: 5, ała, uderzyłam się w głowę, przepraszam, 20, 40, liczę ile wydałam, wiesz, wczoraj, 80 zł.
1: Ja tego nie robię, bo zawsze mi jest potem przykro, jak kończę. Lepiej nie wiedzieć czasami.
0: Ale to co mamy zrobić, skoro potrzebujemy gotówki?
1: Ja to bym wszedł na meloradio.pl i zgłosił się do szybkiej kasy. Jakbym tu nie pracował, to na 100% bym to robił codziennie.
0: Czyli meloradio.pl, jeżeli potrzebujecie gotówki, wbijajcie, my wam pomożemy.
1: Pewnie.

0: Melo Radio podkręca tempo i tak się składa, że mamy dla was wspaniałe newsy Melo Radia.
1: Za chwilę dowiemy się wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć z kraju i ze świata.
0: Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90,2 FM.
3: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Szykuje się powrót upału. Jutro nawet 32 stopnie na południowym wschodzie kraju. Stado dzików pojawiło się dziś rano na południu Warszawy w okolicach dzielnicy Wawer. Zwierzęta weszły na ekspresówkę. Utworzył się korek na kilka kilometrów i doszło do trzech kolizji. Mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Weszły na trasę główną i potem się wydostały na drogę lokalną.
3: Policja będzie ustalać dokładne przyczyny każdego z wypadków. Zaawansowana sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, ostrzega wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Wzywa też do szybkiego opracowania kanonu zasad. Amerykańska komedia Totalna magia wraca po 28 latach. W drugiej części też zagrają Sandra Bullock i Nicole Kidman. Premiera już w najbliższy piątek.
9: I mamy godzinę 15. Let's go! Kolejne niespodzianki, kolejne wyzwania i przygody.
10: No i przede wszystkim dalej podkręcamy tempo. Razem z wami, słuchacze, kręcimy!
9: Woohoo! Iga Mikołaj!
10: Siemano!

0: on jest gejem, to jest najczęstsza wymówka dziewczyn do chłopaka, jeżeli chcą się przeżnić z jakimś chłopakiem, zrozumiałeś?
1: No rozumiem, w sensie, że ma chłopa dziewczyna i mówi do niego, nie, spokojnie, on jest gejem.
0: Tak, i myślę, że za chwilę porozmawiamy o tym, czy istnieje przyjaźń damsko-męska. Co ty na to, bo amerykańscy naukowcy wiedzą.
1: Dobra, chętnie to sprawdzę.

0: Przyjaźń to takie piękne słowo.
1: Mógłbyś zostać poetą, super, że się przyjaźnimy.
0: Przyjaźń damsko-męska istnieje, udowadniamy to na co dzień, udowodnili to też naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, bo oni chyba nie mają co robić.
1: No właśnie, a to nie jest tak, że jesteś gejem, my się serio przyjaźnimy i mój chłopak nie musi być zazdrosny.
0: Ale ja nie jestem gejem, on o tym wie, nie?
1: A, zapomniałam.
0: Ale my jesteśmy braćmi, po szalu, byliśmy razem na meczu.
1: O, jak super, może będziecie kiedyś razem.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i nie przestajemy tego robić, chociaż no będzie taka mała przerwa, ale to taka ma ci troszkę.
1: A potem my zagramy wam takie po prostu sztosy, takie podkręcacze tempa, że my się sami podkręcimy.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w gręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy,
2: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo, od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Wygenerowano z AI.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po reklamie. Autopromocja. Wybija.

0: A to jest Melo Radio, podkręcamy tempo i zajadamy się ptasim mleczkiem. Tak, drodzy słuchacze, robimy to.
1: Pytanie właśnie, czy jesz ptasie mleczko w całości tak całe, czy najpierw obierasz z czekolady i dopiero potem się delektujesz
0: środkiem? Nie jestem psychopatą, najpierw obieram.
1: No to w takim razie dobrze się składa, bo Wedel stworzył obieraczkę do ptasiego mleczka.
0: A nie można używać zębów?
1: Można, ale no wiesz, czasami ci się rozwali ta czekolada czy coś. Ja bym chciał taką obieraczkę na przykład do Delizio.
0: Mhm, a potem, żeby to wylizać. W sensie nie obieraczkę, tylko delicję. Mniam, mniam. Gramy!

0: Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryz,

0: zrobię ten kawałek do reklamy.
1: Melo

0: Tak podkręca się tempo w Meloradio i tak leci to tempo, że już kończy nam się godzina 15.
1: Za chwilę newsy Meloradio, koniecznie zostańcie z nami, bo przekonamy się, co ciekawego się wydarzyło dzisiaj. A już o 16:00

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława.

0: Iławie.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek Iławskie Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego będzie świętować 80-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 26 września odbędzie się zjazd absolwentów. Spotkanie rozpocznie się o 11 w budynku szkoły, a wieczorem zaplanowano bal w Lubawie. Udział w jubileuszu jest bezpłatny, a rejestracja uczestników już trwa. Podobny jubileusz również 80-lecia istnienia świętować będzie zespół szkół imienia Konstytucji 3 maja. Obchody zaplanowano 9 października o 9. W programie przewidziano odsłonięcie pamiątkowej tablicy, uroczystą akademię oraz oczywiście spotkanie absolwentów. Wydarzenie również zakończy się wieczornym balem. Za to w najbliższą sobotę w Kisielicach odbędą się dożynki gminne. To na Stadionie Miejskim. Przewidziano konkursy, występy zespołów ludowych i wręczenie medali zasłużonym rolnikom. Początek o 14:00, wstęp jest wolny.
2: To są newsy na 16:00, Ula Harciarek. Zapraszam. Pijany maszynista prowadził pociąg pod Chojnicami. To, że był pod wpływem procentów, okazało się po tym, jak naraził na niebezpieczeństwo wysiadającą kobietę z małym dzieckiem. Mężczyzna jest już w rękach policji. We Włoszech to było najgorętsze lato od 76 lat. Ogłosił tamtejszy Komitet Badań Naukowych. Jeszcze się nie skończyło, bo nad Włochami utrzymuje się 6. tego lata fala upałów. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków będą w ten piątek w Pałacu Kultury w Warszawie. Zaprasza jedna z prowadzących wydarzenie, Joanna Pawluśkiewicz.
3: To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak ludzie potrafią naśladować sikorki, ale też gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takiego ptaka jeszcze w czasie mistrzostw nie było.
2: Uczestnicy do Baru Studio zlecą z całej Polski. Start w piątek o 19:00.
4: Siemano wariaty, to Iga i Mikołaj.
5: Zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu w Melo Radio, a w tej powiemy, jakie dźwięki odstraszają młodych ludzi.
4: Au!

0: nakręcamy tempo w Meloradiu, robimy to najlepiej na świecie.
1: A jeżeli byliście kiedyś na imprezie jakiejś w plenerze i zaczęliście słyszeć nieprzyjemne piski, które wygoniły was z tego miejsca, to mógł nie być przypadek.
0: Jak to?
1: Bo w Holandii na przykład, tam właśnie, gdzie młodzież imprezuje, zainstalowane specjalne urządzenia, które emitują dźwięk, który jest słyszalny tylko przez osoby poniżej 25 roku życia.
0: Ale to po to, żeby wygonić tych
1: ludzi?
0: Tak,
1: żeby sobie poszli.
0: A, no
1: ja wiem,
0: nie.
1: Jakie dźwięki w Polsce na przykład można grać. Whisky moja żono, jednak tyś najlepszą zdam. Ja bym od razu wyszedł z imprezy.

0: tutaj Melo Radio. Teraz porozmawiamy o kobietach, więc myślę, że panowie powinni się skupić. I panie zresztą też.
1: Podobno, tak wynika z badań przeprowadzonych na próbie 2000 kobiet.
0: Aha.
1: Podobno właśnie kobiety średnio co 22 dni
0: mają okres.
1: Potrzebują wieczoru ze swoimi dziewczynami, żeby się dobrze czuć.
0: To jest nieprawda. My potrzebujemy tego co najmniej raz w tygodniu.
1: O, to bardzo często.
0: A faceci?
1: No my to tam, wiesz, tam, na mecza może raz na miesiąc.
0: Napisać cześć, co tam.
1: O.
0: Raz w roku.

Wiecie, co jest najlepsze w Melo Radiu? Że muza. Gramy muzę. Aha! Wygrywasz talon na balon. A jeszcze w tej godzinie dziewczyny i chłopaki.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
0: O reklamie. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. Iga, czy wiesz, w jakim kraju na świecie docenia się Polaków?
1: W Polsce, żartuję.
0: To dobry żart, ale no nie, no nie. Okazuje się, że w Argentynie.
1: Tak.
0: Argentyna jest jedynym krajem na świecie, gdzie obchodzi się Dzień Polaka. I to od 95 roku.
1: Mhm. A w jaki sposób świętują? Nie, w sumie po co ja pytam?

0: Zbliża się godzina 17, więc czas na newsy Meloradia. Nastawcie uszu.
1: Odkryjemy wszystkie karty na stole. Zobaczymy, co tam nam dzisiaj los wylosował. A już o 7.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: O reklamie. Meloradio Iława na 92 FM. Co jest grane w Iławie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Chór Kamerata z Iławy świętować będzie 40-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji 27 września o 16.30 odbędzie się koncert jubileuszowy. To w Kinoteatrze Pasja. Chór wystąpi ze zespołem instrumentalnym pod dyrekcją Honoraty Cybuli. Wstęp jest wolny. Teraz propozycja dla tych, którzy lubią się pośmiać. Już 26 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie wystąpi kabaret Trzecia Strona Medalu. Artyści zaprezentują program Kryzys Złotego Wieku. Nie zabraknie tu premierowych skeczy i humoru dotyczącego współczesnych czasów. Początek o 20. W tym samym miejscu, ale 18 października, będzie można zobaczyć spektakl Żona do adopcji. To komedia o Adamie, którego życie nagle skomplikuje się za sprawą wyjazdu małżonki i niespodziewanych gości. W jego domu nagle pojawi się wróżbita, dawny kolega oraz przedstawicielka ośrodka adopcyjnego. Start o 16.
6: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Na polskich stacjach ceny paliw rosną. Cena litra benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny w Ukrainie. I lepiej raczej nie będzie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
7: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
6: Cena litra benzyny zbliżyła się dziś do poziomu 8 zł. Dwóch mężczyzn, którzy mieli produkować dopalacze, jest w rękach policji w Wielkopolsce. Znalazła przy nich pół tony klefedronu o wartości ponad 30 milionów złotych. Ponad 130 par jednopłciowych jest już w polskich urzędach po transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Wraca serial Rancho. 11 sezon ma pokazać Wilkowyje 10 lat później. Premiera w grudniu.
8: I mamy godzinę 17, to oznacza tyle, że korpolutki zmierzają do domu.
9: I to jest zła informacja dla tych, którzy muszą teraz jechać samochodami po mieście. Ale z drugiej strony więcej czasu spędzicie razem z nami.
8: Yeah, let's go, Iga Mikołaj.
9: Siemano.

0: A tu Melo Radio i lecimy, słuchajcie, do Turcji.
1: Ja jeszcze mam swoje włosy, nie muszę.
0: No bo w Turcji jest taki zwyczaj, że jak jest zima i jest zimno, to jest taki obowiązek, aby wpuścić zwierzaki do środka, do sklepu, żeby nie marzły.
1: A, no tak, tam w Turcji bardzo dbają o koty przede wszystkim. Koty tam po prostu rządzą tym krajem.
0: A ja mam pytanie, w Turcji jest w ogóle śnieg?
1: Chyba nie.
0: No właśnie, to o co tutaj chodzi?

0: podkręcamy tempo, rozbrajamy was dobrym humorem. A propos rozbrajania, pogadajmy o Bin Ladenie.
1: No bo jak dorwali w końcu Osamę, to tak? Na miejscu w tym jego ośrodku znaleźli sporo komputerów i stwierdzili, że zobaczą, co Bin Laden ma na dyskach.
0: Boję się.
1: I potem te wszystkie pliki zostały udostępnione opinii publicznej, więc ja któregoś dnia po prostu mi się nudziło, więc wszedłem na stronę CIA, każdy to może zrobić, i tam pobrałem właśnie pliki z dysku Bin Ladena.
0: Czemu się
1: śmiejesz? To się okazuje. Bin Laden bardzo lubił oglądać anime na przykład w wolnym czasie.
0: To wiele wyjaśnia.
1: Więc jakieś tam Naruto, Devil May Cry, takie rzeczy to oglądał. Devil May Cry zresztą bardzo dobre. Myślę, żebym się z Bin Ladenem może nie dogadał, ale mielibyśmy o czym rozmawiać. Co też lubił robić Bin Laden? Hodował super kabaczki u siebie.
0: To są papryki takie?
1: Nie, to są... No nie wiesz, co to jest kabaczek?
0: Yes.
1: To jest taki duży ogórek.
0: Kabaczek, roślina.
1: W każdym razie były zdjęcia, bo on właśnie robił zdjęcia aparatem i wyhodował naprawdę ogromnego kabaczka. No jak Bin Laden wyhodowuje kabaczka, to nikt inny takiego nie potrafi zrobić.
0: Najczęściej kabaczek taki ma 20 cm długości.
1: To jego był większy? 3 razy większy.
0: Padumc.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dobrze, że u nas jest głośno, nie?
1: Zrobiliśmy trochę hałasu, bo są takie miejsca, gdzie niestety dźwięk się nie niesie.
0: I pogadamy o tym jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: To jest Melo Radio, tu podkręcamy tempo i bawimy się w Freak Fight.
1: Tutaj ciszy nie ma, ale czasami dobrze jest sobie tak w ciszy posiedzieć.
0: Ja nie lubię.
1: No to w takim razie nie wybieraj się do Minnesota w USA, ponieważ tam jest taki specjalny pokój, który wygłusza 99% dźwięku i podobno, jak się tam siedzi zaledwie 20 minut, to można oszaleć.
0: No, ja w to wierzę. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle świata bez gadania.
1: Słyszałem coś.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Po reklamie.
9: To są newsy na 18:00. Ula Harciarek, zapraszam. Letnie ubrania jeszcze się przydadzą od jutra. Będzie naprawdę ciepło, mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek.
10: Temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
9: W środę wieczorem zacznie robić się chłodniej, a w czwartek może przelotnie padać. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. Państwa członkowskie dały zielone światło. Unia Europejska inwestuje na Grenlandii. Mieszkańcom oferuje szybszy internet i zapowiada inwestycje w kopalnie surowców krytycznych. Minuta ciszy przed meczami piłkarskiej Ligi Mistrzów. To dla uczczenia pamięci ofiar powodzi w Nepalu, informuje UEFA.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Kolejny piękny wieczór i kolejna okazja do tego, żeby powiedzieć idę w Melo. No bo to już taka godzina, że chyba można zapomnieć o pracy, o obowiązkach i tych wszystkich innych smutnych rzeczach i odpiąć troszkę wrotki, nie? No, do tego bardzo mocno zachęcam, bo naprawdę fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

wam melo radio. Dobrze bujamy, przyznacie, co nie? Czy jesteście w autach, czy gdzieś w kuchni się krzątacie i melo w tle leci, no to dokonaliście najlepszego możliwego wyboru na ten wieczór. Zapewniam. Pychu z tej strony. Siemano. No, z nami jest tak fajnie, że nie dość, że pogramy spoko, no to jeszcze budżet możemy wam trochę nareperować. 200, a nawet 500 zł. Tyle możecie zgarnąć się w ramach naszej szybkiej kasy od melo radia. Mamy taki hajs i rozdajemy go totalnie za free. Zasady są banalnie proste. Najpierw wy myślicie, na co szalonego, fajnego, kreatywnego chcielibyście zdobyć taki hajs, a potem wbijacie na meloradio.pl, no i nam taki pomysł opisujecie. Potem my oddzwaniamy, no i jak na antenie zgarniecie hajs, no to od razu po wejściu możecie biec do bankomatu i go wypłacać. No chyba fajny deal, co nie?

0: ale to jest sztosik. Kręci mnie ten kawałek niesamowicie. Takie sztosy na playliście Meloradia wam gramy, a będzie ich jeszcze więcej, obiecuję. No i poza tym do 19 opowiem wam, dlaczego nie zawsze ruch to zdrowie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

tak, gra wam Melo Radio, tak? Czyli najlepiej. Powoli zbliżamy się do 19, no i to już jest taka pora, że większość z was, no to pewnie umówmy się, już po pracy zapomniało o tych wszystkich papierach, niewysłanych mailach. No i wiem, że spory ruch na siłowniach, no bo wiadomo, formę zawsze trzeba robić, a najlepiej wieczorem. No ale właśnie czytam o tym, ile powinniśmy ćwiczyć. No i podobno taka fajna, zdrowa częstotliwość, no to 3 do 4 razy w tygodniu po 60 minut na siłce. No i sprawdziłem, niestety nawet dynamiczny bieg z łóżka do lodówki wieczorem się w to nie wlicza.

0: Wiecie, że to już prawie 19. No i nawet jak ten dzień dam wam trochę w kości, no to ja staram się grać tak, żebyście już o tym zapomnieli. Odsuńmy te złe myśli, podkręcamy tempo w Melo Radio, no i zaraz będziemy robić to dalej.
1: A już o 19 zagramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromócia. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Po reklamie.

0: Dev Melo.
1: Dev Melo, kiedyś klasa, dziś też klasunia, no bo zawsze jest dobry moment, żeby się rozkręcić, nawet o 19:00. To nie czas na dobranockę, to było kiedyś, teraz to czas, żeby właśnie iść w Melo. No i do tego bardzo mocno was zachęcam. Patrzę na playlistę i dobrych numerów do schrupania jest naprawdę dużo. No to co, nie ma co gadać, gramy, tu pychu, siemano.
0: Melo Radio, Dev Melo.

Tak właśnie podkręcamy tempo. Fajnie, co nie? No, będzie tylko lepiej. I za moment też powiem wam, jak z nami komunikują się koty. Bo jak się okazuje, wiele do powiedzenia nam mają.

ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie, no bo mogę wam pograć tak dobre numery jak ten. Podkręcamy tempo w Meloradiu, Pychu z tej strony, siemano, koty z nami rozmawiają. No tylko nie używają słów, ale podobno bardzo często się z nami komunikują. A w jaki sposób? No podobno jak mają położone uszy, to się boją. Jeśli ogon jest uniesiony do góry z lekko zagiętą końcówką, to są zadowolone i chcą z nami kontaktu. A jak powoli do nas mrugają, to jest to znak miłości i zaufania. I dziwnym trafem to ostatnie dzieje się najczęściej, jak przychodzi pora karmienia.

Oj, widzę, jak się bujacie do tego kawałka, ale nie można inaczej. Choć też palcami po kierownicy można było sobie teraz postukać w autach. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a do 20 pogadamy sobie jeszcze między innymi o tym, co jest najgorsze na pierwszych randkach.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

brzmi melo. Wieczorową porą mocno podkręcamy tempo i dobrze, no bo energii sporo się przyda, w końcu dzień się kończy, a nie warto być sennym, no szczególnie jak na przykład jakaś randka tego wieczora przed wami, kto wie. A ja mam przed sobą ranking, co jest najgorsze według nas na pierwszych randkach, czego totalnie nie powinniśmy robić. No i na szczycie są między innymi klasyczek, wspominanie o byłych, no to wiadomo, nigdy nie jest dobry pomysł, ale też rzucanie tekstów typu: o, tylko się nie zakochaj we mnie. No choć ja to bym w sumie docenił takie coś, bo to nie zawsze musi być podryw. Może być to też ostrzeżenie. Warto wiedzieć od razu.

co z was teraz biega na przykład? Jeśli to robicie, to ten kawałek jest do tego idealny. Ja uwielbiam na bieżni, zawsze go mam. No to razem pobiegnijmy w stronę 20, ta już za moment.

musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Kiedy

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
17: Szykujemy skok.
18: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
19: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
20: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
21: Świat ciebie potrzebuje.
20: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
22: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
23: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
24: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Idę w Melo.
1: I to już jest taka godzina, że nawet jak jesteście w pracy, to szefa nie ma. On już pewnie z nogami założonymi gdzieś na stole wysoko. Więc w pracy można lekko pochillować. A ja wam fajnie pogram. Pychu z tej strony, siemano, nieważne co robicie. Ważne, że z Meloradiem. Już 20 na zegarach. Lecimy.
0: Meloradio. Idę w Melo.

To jest Mela. Tak podkręcamy tempo, wieczór już się na dobre rozkręcił i to czuć, no bo dajecie mi też znać na WhatsAppie Mela Radia, co tam u was. No i Piotrek napisał, że on właśnie wrócił do domu i zobaczył, że jego dziewczyna jest w średnim humorze, więc pizzkę zamówił i teraz czeka na dostawcę. No Piotruś, ty to jesteś chłop na medal, trzeba ci to przyznać. No coś mi się wydaje, że twoja dziewczyna w zamian później ci nie powie. Nie, nie mogę, kochanie, głowa mnie boli.

Tak leci ten wieczór. Słuchacie Meloradia i dobrze, bo to zawsze fajny pomysł na tę porę dnia, a w sumie wczesnej już troszkę nocy. Nikt tak jak my tempa nie podkręca, a wy pamiętajcie, że możecie nam trochę pomóc poukładać playlistę, no bo czekamy na wasze głosy na meloradio.pl w 30 Melo. W waszej liście hitów wspierajcie wasze ulubione kawałki, no bo jak będą wysoko, to będziemy wiedzieć, żeby grać je wam częściej.

Tak, gra Wam Mela. Podkręcamy tempo i zbliżamy się powoli do 21. To powoduje, że jesteśmy ciągle zmęczeni. No słuchajcie, jak czytam, mądre głowy się zebrały i stwierdziły, że powiadomienia są naszym wrogiem. No podobno jak dostajemy ich ciągle dużo, to nasz mózg ciągle się tym zajmuje, mieli to, no i nawet kiedy chcemy odpocząć, to nam o tym przypomina. No, to jak następnym razem nie odbierzecie od szefa, to pamiętajcie, nie będzie to złośliwie, po prostu dbacie o swoje zdrowie, żeby powiadomienia Wam nie przeszkadzały.

0: U nas dochodzi 21, a w takim Nowym Jorku dopiero 15. No i patrzcie, jesteśmy lepsi. Oni jeszcze przy ekspresie do kawy w biurze siedzą, a my już możemy chillować. Cieszmy się z małych rzeczy, jak to mówi klasyczek. A ja wam do tego fajnie pogram już po 21.
1: A już o 21 zagramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kąpę tarczyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
11: Moim zdaniem weszliśmy w najlepszą część dnia. No bo to już 21, jeszcze wyspać się człowiek zdąży, a można jeszcze coś fajnego porobić. I do tych wszystkich waszych aktywności ja wam pogram. Tu Pychu, siemano, lecimy.
0: Melo Radio. Idę

I kto wam tak fajnie pogra wieczorową porą, jak nie Mela Radio? Uwielbiam ten numer. Wiem, że wam też banan na twarzy się pojawił. No i dobrze, no bo jak się uśmiechamy, to od razu dopaminki więcej, człowiek szczęśliwszy. No a podobno jesteśmy w stanie oszukać swój mózg. I jak przez kilka sekund nawet na siłę, o tak, sztucznie się pouśmiechamy, to to już zadziała. No i nasze ciało pomyśli, że jesteśmy szczęśliwi. No to teraz pomyślcie, jak dobrze działają spotkania w biurze. Z tą jedną osobą, której nie lubicie, ale musicie się do niej uśmiechać. Same plusy.

buja? No oczywiście, że tak. My tylko tak gramy, żebyście nie zasnęli. Tak podkręcamy tempo. Pychu z tej strony, siemano, mega się cieszę, że jesteśmy razem wieczorową porą, a wy pamiętajcie, że możecie się wzbogacić. I to jest naprawdę prosta sprawa, bo mamy dla was szybką kasę od Meloradia. Wbijacie na naszą stronę meloradio.pl, no i tam dajecie znać, na co chcielibyście wydać 2, a może i nawet 5 stówek i czekacie na telefon od nas. Nigdy nie wiecie, kiedy zadzwonimy, ale zawsze dodatkowy hajs w portfelu robi robotę, przyznacie.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jest dobrze. Biegniemy w stronę 22. Wysłuchacie Meloradia i wcale się nie dziwię, no bo z nami energii macie zawsze dużo. Prawda, działamy jak dobre espresso, ale bez kofeiny, bo o tej porze, no to nie radzę pić kawy. Jak czytam, mądre głowy mówią, że pod żadnym pozorem już po godzinie 16 nie powinniśmy jej tykać, na nią patrzeć i wąchać nic zupełnie, no bo będziemy mieli problemy ze snem, no i w ogóle jego jakość się pogorszy. Więc lepiej podkręcać tempo z Meloradiem, my dobrze kawusie zastąpimy. Dowód? Bardzo proszę, lecimy.

Ale to dobrze brzmi. Tak się tempo podkręca. To jest Meloradio, za chwilę 22. Jak o tej kończycie pracę, to na chillu. Moim zdaniem możecie się już pakować na chatę. Szefa i tak nie ma. Mniej widzi, lepiej śpi.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam, trzy krołap, główne danie nie przegryzka.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Hit Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę w
1: miłość. A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.